0: Seba hao morena.
1: Seba hao morena ngwaneso.
0: Goma tumo.
1: Lefatshe ke la Jehova le tsohle tse ho lona. Seba hao morena.
0: Seba hao morena tebele.
1: Amen Mokwena.